0: born ready.
1: To jest L Radio na 98 FM.

0: alertowa wpadka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Program CPN znów dyktuje ceny paliw na stacjach. Tydzień noblowski rozpoczęty. Wczoraj ogłoszono laureatów w dziedzinie medycyny.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Lubuskie zamiast lubelskiego dostało wczoraj alert RCB o zagrożeniu z powietrza w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło wieczorem za pomyłkę i wysyłkę SMS-ów do województwa leżącego na zachodzie Polski. A to już kolejna alertowa wpadka RCB. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
2: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
0: Opisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Na stację paliw wrócił rządowy program CPN, czyli niższa akcyza i VAT na benzynę i olej napędowy. Kierowcy za litr płacili o złoty 40 mniej.
3: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
0: Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79, czyli o 6 groszy więcej niż wczoraj, a diesel 7,82, czyli 6 groszy mniej. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie ogłoszono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
0: A dziś Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Pelerin, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. I na koniec jeszcze sport. 4 wygrane i 2 remisy. Tak wyglądał bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Ale do wczoraj, bo wieczorem Polska po raz pierwszy w historii poniosła porażkę z tym rywalem. Przegraliśmy 0-1. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Basić.
5: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
0: Komentował selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Na 2 kolejki przed końcem fazy grupowej w naszej tabeli prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni i aż 6 więcej od Polski. Stawkę z kompletem porażek zamyka Rumunia.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: No i dzisiaj chyba znowu wróci ciepełko. Będzie słonecznie, temperatura maksymalna nawet 21 stopni. Ciśnienie będzie wysokie, ale wiatr będzie słaby. I taką jesień to ja szanuję.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: El Radio.
9: El Radio.
7: El Radio 98 FM. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Jest wtorek, 6 października. Jednak wtorek to dużo lepiej brzmi. To już prawie połowa tygodnia. Imieniny obchodzą Artur, Fryderyka, Monika, Roman, Bronisław, Bruno i Magnus. Wszystkiego dobrego. Mamy dzisiaj dzień borsuka. Wiecie, jak ktoś zaśpi, to ma swoje święto. No i jak mawiają na Kaszubach, idzie jesień, a tu pusta kieszeń. No i znowu jest po co żyć i po co wstać. I wiecie, dlaczego jedziecie do pracy.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 98 FM.
9: 98 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floralots.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

Radio 98 FM. Korków większych w mieście nie ma, to znaczy nie wszędzie. No może gdzieś tam jakieś większe zatory, ale to nie jakieś korki. Jeszcze o tym to dopiero później. Ale rozgrzebki, remonciki to są i o tym pogadamy, żeby wstawać tak z pewną złością. To szybciej wtedy idzie.

0: El Radio 98 FM. Jednak jak człowiek jest drogowcem w Łodzi, to zawsze ma po co wstać. Na przykład trwa remont zakładowej w Łodzi. W ten najbliższy poniedziałek, nie ten co był wczoraj, tylko ten do przodu, drogowcy rozpoczną pracę na kolejnym odcinku od Alei Józefiaka do ulicy Gajcego. Oni już to wiedzą. Latem zakończyli fragment między Aleją Hetmańską a ulicą Transmisyjną. Następnie rozpoczęli remont na odcinku od ulicy Transmisyjnej do Alei Józefiaka, gdzie prace jeszcze trwają, ale zakończą się przed zimą, tak obiecują. Ulica Gajcego, która jest przedłużeniem ulicy Zakładowej w Łodzi, była remontowana kilka lat temu, dlatego po zakończeniu prac cała Zakładowa będzie mieć równy asfalt. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna, odwodnienie drogi, nowe chodniki i jezdnia. Powstaną też zatoki postojowe oraz nowe oświetlenie. A finałem prac będą nowe nasadzenia drzew. Remont Zakładowej między Aleją Józefiaka a ulicą Gajcego zakończy się w połowie przyszłego roku. To już nie cały rok. A pomiędzy święta, weekendy, ferie, uroczystości rodzinne szybko zleci, zobaczycie.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: w Radiu 98 FM. Dajmy już spokój tym remontom, tym korkom, tym utrudnieniom. Dzień Borsuka mamy, który jest elementem szerszego cyklu działań na rzecz ochrony jednego z najbardziej charakterystycznych dzikich ssaków Europy. Jego geneza, tego święta, jest wyraźnie brytyjska. Datę i nazwę ugruntowała organizacja zajmująca się ochroną borsuków i ich siedlisk na Wyspach Brytyjskich. A Dzień Borsuka otwiera październikowy miesiąc zbiórek edukacji i prac na rzecz ochrony siedlisk borsuków. W Polsce nie działa żaden znany organizator Dnia Borsuka. Lokalne obchody mają charakter indywidualny lub związany z przyrodnikami i edukatorami. A w Łodzi też są borsuki. Naturalną i największą ostoją tych zwierząt jest Las Łagiewnicki. Chyba ciągle jeszcze, bo tam przecież te domki na drzewach budowali, to nie wiadomo. Tam przy ulicy Wycieczkowej działa ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, do którego trafiają borsuki potrzebujące pomocy. A za chwilę powiem wam, gdzie łódzkie borsuki spacerują.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Radio 90 i 8 FM. Jest już 6:30. Za chwilę serwis informacyjny, prognoza pogody, a wy jeszcze tacy nieubrani, kawa nie wypita, zęby nie umyte. No ogarniamy się tam szybciej, ogarniamy.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Zaczynamy od tragicznego wypadku. W Łodzi na ulicy Zgierskiej wóz strażacki śmiertelnie potrącił 64-letnią kobietę. Do wypadku doszło przy jednostce straży pożarnej. Według wstępnych ustaleń policji 22-letni kierujący wozem bojowym podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa pieszej na przejściu. Kobieta zmarła na miejscu. Okoliczności tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora, a kierowców i pasażerów MPK czeka dziś sporo nerwów. W Łodzi trwa kumulacja remontów. Zamknięte jest skrzyżowanie Pomorskiej z Kilińskiego. Zmieniono trasy tramwajów i autobusów. Prace trwają także m.in. na Północnej, Piotrkowskiej i Broniewskiego. W efekcie na wielu trasach trzeba liczyć się z objazdami i zmianami w komunikacji i coś zdecydowanie bardziej pozytywnego. Przy Ogrodowej 24 do odnowionych FAMU Poznańskiego wprowadzają się pierwsi mieszkańcy. W ofercie są kawalerki oraz mieszkania dwu- i trzypokojowe od około 25 do 67 metrów kwadratowych.
3: Najmniejsze z lokali mają po 25 metrów kwadratowych, a największe 67. Prawdziwą gratką są mieszkania z tarasem na dachu z widokiem na manufakturę. Lokatorzy odnowionych FAMU wzięli udział w postępowaniach na wynajem mieszkań, które ogłoszono pod koniec wakacji. Trwają kolejne postępowania, w których każdy zainteresowany może wziąć udział. Ogrodowa 24 to kompleks dawnych FAMU, które zostały pieczołowicie wyremontowane i oddane do użytku w sierpniu. Budynki podzielono na część mieszkalną, biurową i usługową. Zamontowano w nich windy i wprowadzono nowoczesne technologie, jak panele fotowoltaiczne na dachu. Stare podwórze stało się atrakcyjne zielonym dziedzińcem. Zbudowano tu także zadaszony parking dla rowerów. Mieszkania ogrzewane są z sieci miejskiej.
1: El Radio na pogodę.
0: No i dzisiaj chyba znowu wróci ciepełko. Będzie słonecznie, temperatura maksymalna nawet 21 stopni.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

Z Radio 98 FM. No i jak tam jeździcie sobie już po mieście, już zmierzacie w kierunku pracy, jak dobrze jest, da się przejechać? Mamy informację, że jeszcze się da, że większych korków nie ma. A nawet jak są, to nie będziemy o tym mówić, bo jeszcze kogoś trafi, krew zaleje i nie dojedzie nam do roboty.

0: A tymczasem zakończono kolejny etap remontu torowiska MPK na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i placu Rejmonta w Łodzi. Oznacza to koniec autobusów zastępczych od Piotrkowskiej Centrum do Placu Niepodległości oraz lepszy dojazd tramwajem także na Przybyszewskiego. Na ulicę Piotrkowską powróciły linie tramwajowe 2, 3, 6, 7 oraz 11. Prace torowe trwają także na ulicy Piotrkowskiej przed skrzyżowaniem z Aleją Mickiewicza. Dla podróżnych MPK oznacza to, że tramwaje kursujące przez Zachodnią i Aleję Kościuszki w kierunku Górniaka kursują przez ulicę Żwirki, pomijając przystanek Centrum. Od wczoraj rozpoczęły się także prace remontowe torowiska na skrzyżowaniu Pomorskiej i Kilińskiego. Wobec tego na Pomorskiej zamiast tramwaju dostępne są linie autobusowe 59 i 86. Wiem, że trudno się w tym połapać. Byliście kiedyś w pokoju zagadek? Taki escape room. Pamiętacie? To tak w Łodzi właśnie wygląda codzienne szukanie swojej pracy, a później drogi do domu.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Wracamy do Dnia Borsuka, bo dzisiaj właśnie taki jest. W marcu tego roku dorodny borsuk zaskoczył pracowników Muzeum Tradycji Niepodległościowych, tak, u nas w Łodzi, spacerując po terenie placówki przy ulicy Zgierskiej. Byliście? Kiedy byliście w Muzeum Tradycji Niepodległościowych? No właśnie, wy nie, a borsuk już w tym roku był. W 2024 roku jeden z łódzkich borsuków wpadł do studzienki instalacyjnej i co? I się zdenerwował, przegryzł kabel światłowodowy, odcinając część mieszkańców od sieci. Sam sprawca, czyli pan borsuk, lekko ranił się w łapę, ale po krótkiej kuracji w łódzkim ośrodku wrócił do lasu, kto wie, może dalej do przegryzania kabli. Do najbardziej spektakularnego jednak incydentu doszło na podziemnym dworcu Łódź Fabryczna, gdzie wzdłuż torów i po peronie czwartym spacerowała para borsuków. Złapanie jednego z nich zajęło strażnikom miejskim z Animal Patrolu aż 1,5 godziny. Jeśli kiedykolwiek spotkasz borsuka w Łodzi, pamiętaj, że to zwierzęta dzikie, które w poczuciu zagrożenia mogą się bronić, a do tego są sprytne, mściwe i wiedzą, gdzie mieszkacie.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Reklama.
1: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Niezwyciężeni.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
3: Po reklamie. Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. L Radio.
4: L Radio.
5: L Radio 98 FM. Punktualnie jest godzina 7. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody. Warto wiedzieć, to proszę radio głośniej i się zasłuchujemy.
6: Ceny benzyny na stacjach dziś lekko w górę, diesla w dół. Tekstylna rewolucja w wojsku, będą nowe mundury i dynia gigant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale do rekordzistki i tak sporo jej brakuje.
7: L Radio. Warto wiedzieć.
6: Miriam Lipińska. Benzyna będzie dziś nieco droższa niż wczoraj. Cena maksymalna za litr 95 to 6,79 zł, czyli o 6 groszy więcej. Z kolei olej napędowy zatankujemy dziś taniej niż wczoraj. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 7,82 zł. Rządowy program CPN wrócił, a z nim ogłaszane codziennie na następny dzień ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że finansowanie programu do końca roku jest zapewnione. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowe mundury ułatwią też udzielanie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
6: Mundury zostały zaprojektowane w wersji damskiej i męskiej. W Świnoujściu dziś kolejny dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego w pobliżu gazoportu. A wczoraj nurkowie minerzy zneutralizowali 2 z 5 niewybuchów. Gigantyczne bomby, z których każda zawierała ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, zostały tak zneutralizowane, że ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
9: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
6: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można natomiast spacerować po plaży. Prezydent USA Donald Trump deklaruje pomoc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Według lokalnych mediów w laboratorium w Irkucku na rosyjskiej Syberii kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Tydzień później zmarła. Rosyjskie władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a osoby objęte obserwacją nie mają objawów. Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie nieoficjalnych informacji oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jest niskie. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
10: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
6: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: No i wszystko wskazuje na to, że jesień wróciła do normy, czyli jest piękna, polska, kolorowa i słoneczna. Dzisiaj tak właśnie będzie, do tego jeszcze ciepło, bo maksymalnie 21 stopni, ciśnienie wysokie, wiatr słaby. No i teraz można sobie zaplanować wychodzenie z pracy pod jakimkolwiek pretekstem, byle tylko na słońce.
11: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: El Radio.
0: El Radio.
5: El Radio 98 FM. Piotrek Rogusz, dzień dobry. I co my tu mamy? Wtorek, wtoreczek, wtorunio. Już środek tygodnia, a nawet tak blisko weekendu. 6 października. Jak szybko leci? Do pensji coraz bliżej. Imieniny obchodzą Artur, Fryderyka, Monika, Roman, Bronisław, Bruno i Magnus. Znacie Magnusa? Pozdrówcie od nas. Na kontakt elradio.pl ludzie wiersze piszą. W październiku liść już spada, w radiu ktoś głupoty gada, zimno, cimno, w butach woda. Taka łódzka to uroda. Dzisiaj już nie jest zimno, już nie jest ciemno, nie pada i panie Marku, błysnął pan poezją? Sam pan głupoty pisze.
3: El Radio.
0: El Radio.
3: 98 FM.
0: 98 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

Radio 98 FM. No ja już widzę, że to już z domu towarzystwo wyszło i sobie w korkach stanęło. Zaraz o tym pogadamy. A potem wam jeszcze dam dobrą informację, że jest robota w Łodzi. Można nieźle zarobić. No tylko trzeba się odpowiednio zakręcić za sprawą.

0: have a good life, but what the hell am I gonna do with mine?
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: No to się wyjechało o jednej godzinie, to się stoi, bo w Łodzi to się nie ma tak, że o tej godzinie to się jeździ. Nie, to się może jeździ, ale jak ktoś może sobie pozwolić grać o tej porze w gry komputerowe, to wtedy się pojeździ, a tak to nie bardzo. Pomorska Traktorowa, Franciszkańska i Klińskiego, Niciarniana Obywatelska, dużo samochodów, bardzo dużo, nerwowa atmosfera, każdy chciał być pierwszy, każdy by chciał przejechać teraz, a tu się nie da. Włókniarzy Jana Pawła II, też troszkę zaćkane, Piłsudskiego, Mickiewicza, też dużo samochodów, Żgowska, Pabianicka, Strykowska i Brzezińska, także są korki. Jeszcze raz przestrzegam, bo to jest właśnie ta godzina, proszę tam w lusterku spojrzeć z tyłu, czy dzieci są, bo może nie zabraliście. Człowiek różnych rzeczy zapomina. Raz dziecka, raz laptopa, raz karty kredytowej. Takie życie.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, MPK Łódź, prowadzi obecnie rekrutację na wiele różnych interesujących stanowisk. Firma poszukuje m.in. motorniczych, kontrolerów biletów, mechaników, ale nie tylko. Na przykład poszukiwany elektromonter, elektromonterka do zajezdni tramwajowej na Chocianowicach. I tam wymagania formalne nie są skomplikowane, wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, ale jest ciekawie, bo na przykład kontakt z olejami jest i smarami, i materiałami ropopochodnymi, gdyby ktoś lubił. Jest wynagrodzenie całkiem przyzwoite, minimum 6100 zł brutto miesięcznie, ale są dodatki, beneficiki, stabilne zatrudnienie, umowa o pracę, pensja zawsze na czas, przy czym jest się czym chwalić, no, bezpłatna opieka psychologiczna. Dobrze wróży, prawda? Bezpłatne szkolenia, dofinansowanie urlopu, jak dostaniecie, dofinansowanie wypoczynku dzieci, jak macie, pożyczki pracownicze, jak was stać na spłatę. No a szczegóły dostępne są na stronie internetowej MPK Łódź. Tylko nie mówcie, że się nabijałem.
1: L Radio. 98 FM.

0: El Radio
1: 98 FM, 7:30. Przed nami serwis informacyjny i prognoza pogody. Zapraszam, warto wiedzieć.
0: El Radio, bliżej Ciebie.
2: W Łodzi na ulicy Zgierskiej wóz strażacki śmiertelnie potrącił 64-letnią kobietę. Do wypadku doszło w rejonie jednostki straży pożarnej. Według wstępnych ustaleń 22-letni kierujący wozem podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa pieszej na przejściu. Kobieta zmarła na miejscu. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. A teraz ważna informacja dla wszystkich, którzy potrzebują rozmowy i wsparcia. W Łodzi trwa tydzień zdrowia psychicznego. Do 10 października zaplanowano ponad 100 wydarzeń. Warsztaty, konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne oraz spotkania dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Na ulicę miasta wyjeżdża Mental Bus, mobilny zespół pomocy psychologicznej. I co ważne, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Można przyjść, porozmawiać ze specjalistą, uzyskać poradę i dowiedzieć się, gdzie szukać dalszej pomocy. Mental Bus będzie pojawiał się w różnych miejscach Łodzi. A teraz sport. Reprezentacja Polski znów przegrała. Biało-czerwoni ulegli Bośni i Hercegowinie 0-1, a w podstawowym składzie pojawił się Karol Świderski z Widzewa Łódź.
3: El Radio dla sportu.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski.
5: Biało-czerwoni oddali 18 strzałów na bramkę Bośni i Hercegowiny, ale ten jeden jedyny celny z rzutu karnego Baszicza w 84 minucie zdecydował o wyniku meczu, a więc w Zenicy to Bośnia i Hercegowina po raz pierwszy w historii pokonała reprezentację Polski. No a bilans drużyny Jana Urbana w tych czterech jesiennych meczach: zaledwie 4 punkty, remis z Bośnią przed własną publicznością i efektowna wygrana z Rumunią na Stadionie Narodowym. To zdecydowanie za mało, no ale teraz czas na przerwę reprezentacyjną, a potem jeszcze 2 listopadowe mecze na wyjeździe z Rumunią i przed własną publicznością ze Szwecją.
4: W drugim meczu w naszej grupie Rumunia przegrała w Bukareszcie ze Szwecją 0-1. Po czterech kolejkach Szwecja ma 10 punktów, Bośnia 8, Polska 4, a Rumunia nie zdobyła nawet jednego. Grała wczoraj również Dywizja A. W pierwszej grupie Francja, choć przegrywała do przerwy z Belgią, to efektownie wygrała 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Zawiodła nasza pierwsza reprezentacja, rozczarowała także młodzieżówka. Po 9 kolejnych zwycięstwach w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wygrali grupę. To, czy wywalczymy bezpośredni awans, czy będziemy musieli grać w barażach, rozstrzygnie się dziś wieczorem. Huberty Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Aleksem De Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. De Minor w finale zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem. Maciej Janowski ze stałą dziką kartą do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix. Kapitan wrocławskiej Sparty był blisko awansu z Grand Prix Challenge oraz z Mistrzostw Europy, w których był ostatecznie drugi, więc organizatorzy zaprosili go do cyklu. To powrót Janowskiego po 3 latach. Będzie 4. Polakiem w stawce. Wcześniej prawo walki o medale zapewnił sobie wicemistrze świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kasper Boryna.
0: El Radio na pogodę.
1: Zapowiada się piękny dzień, słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna 21 stopni, ale to później. Na razie jest chłodno i pamiętajcie, żeby zabrać coś na plecki. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby. No można spróbować się poopalać, tylko wiecie, nie wchodźcie do pracy z leżakiem, tak żeby wszyscy widzieli.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

Z Radio 98 FM, no to za chwilę to, co lubimy najbardziej, czyli stan obecności na łódzkich drogach. Samochodów jest dużo, to dobra wiadomość, to znaczy, że wszyscy wstali, nikt nie zaspał, każdy postanowił jechać dzisiaj do pracy samochodem. A ładna pogoda, można było się przejść? Można było.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Ja zapomniałem, paliwo teraz jest tanie, dlatego wszyscy na ulicach, każdego stać, pojechali, zatankowali, wyjechali, stanęli w korkach i co? I teraz się cieszą, że mają fajne auta, które mogą jeździć, tylko warunków do jazdy jakoś nie ma. A na ścieżkach rowerowych pusto, a miasto wam wybudowało tych ścieżek po kokardę, a wy nie chcecie korzystać. Co za ludzie, nic, w ogóle nic dla was nie warto robić. Chodniki nawet są proste, można iść do pracy pieszo, to też nie, w samochodach, koniecznie. Na czechosłowackiej przy rondzie Grębach korki przez to są. Na całej Niciarnianej korki są. Na przędzalnianej od Fabrycznej do Piłsudskiego też pełno samochodów. A ścieżka obok rowerowa? Pusta. Nikogo. Rumbińska, Przybyszewskiego, Narutowicza, okolice ronda lotników. Wszędzie pełno samochodów. I po co nam ścieżki rowerowe? A przerobić to na parkingi.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: osoby po 50 to jedna z najbardziej dyskryminowanych na rynku pracy grup pracowników. W polskim społeczeństwie i także na rynku pracy, pomimo trwale kurczącej się podaży pracowników, nadal obecne są negatywne stereotypy, przekonania i narracje dotyczące wydajności, sprawczości, elastyczności czy otwartości na rozwój i zmiany osób dojrzałych. Prawdziwa trudność może pojawić się, gdy w wieku 50+ pracownik traci pracę i musi rozpocząć poszukiwanie nowego zatrudnenia. Choć wielu pracodawców deklaruje, że celni, doświadczenie, stabilność i odpowiedzialność dojrzałych pracowników, to jednak w procesie rekrutacji wciąż częściej wybiera młodszych kandydatów. Dostępne badania potwierdzają, że bariera ta pojawia się już na etapie selekcji kandydatów w procesie rekrutacji, a więc zanim taki potencjalny pracownik jest w stanie potwierdzić swoje kompetencje. No smutne to, prawda? I trochę niesprawiedliwe. 50+ wam się nie podoba? A za czyje wy się tam wykształciliście, rekruterzy, mundrale, garniaki, krawaciarze?
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

zabłądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
2: Po reklamie. Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. L Radio.
3: L Radio.
4: L Radio 98 FM. Drogowców na łódzkich drogach nie zatrzymasz, tak samo jak czasu. Jest już 8. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody.
5: Nocny pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Są poszkodowani. Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Przełomowe badania nad optogenetyką z tegoroczną Nagrodą Nobla z medycyny.
0: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Miriam Lipińska. 10 osób zostało poszkodowanych w nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed 1 w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Lubuskie czy lubelskie? Wczoraj wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli do województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
6: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
6: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
8: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
6: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski.
5: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane elektryczne hulajnogi i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie pojazdów już na etapie sprowadzania ich do kraju, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
9: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że no nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
5: Dodatkowo policja i Straż Miejska mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwolą sprawdzić faktyczną prędkość, do jakiej może rozpędzić się zatrzymany pojazd. Ich badania mogą w przyszłości pomóc leczyć padaczkę i depresję, umożliwić odzyskiwanie wzroku u osób z chorobami siatkówki oka, ale przede wszystkim pomóc jeszcze lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego człowieka. W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny dostali amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiserot oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel za wkład w badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, czy też depresję, różne rodzaje zachowania.
5: Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
1: Sponsorem pogody w L Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Rano ubieramy się ciepło, bo jednak jest chłodno, ale w ciągu dnia będzie nagroda maksymalnie 21 stopni, a do tego dużo słońca, więc buziaki wam się opalą, niektórym wyjdą piegi, nie ma co się wstydzić, są piękne. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby, piękna jesień.
3: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: El Radio.
12: El Radio.
4: El Radio 98 FM, Piotrek Rogusz, dzień dobry, wtorek, 6 października. Kto tam ma imieniny? Artur, Fryderyk, Monika, Roman, Bronisław, Bruno i Magnus. Dorzućmy jeszcze Borsuka, on ma dzisiaj swój dzień, to też niech ma imieniny. Spotkacie, pozdrówcie, chociaż od nas. Napisał do nas Marek na kontakt@elradio.pl. Uwielbiamy te listy. I Marek pisze, że dziękuję bardzo Kasi za wspólne śniadanie, było pysznie. Marek, ty napisz, co było przed śniadaniem. My szukamy prawdziwego smaku, a nie tylko smaczki. Bardzo proszę, kontakt@elradio.pl w każdej sprawie.
11: El Radio.
12: El Radio.
2: 98 FM.
12: 98 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta.

Radio 98 FM. Za chwilę o korkach, bo przecież nasz uroczy wiceprezydentowski rozkopał całe miasto. Kory są takie, zatory niemożliwe, że no tak to się chyba jeszcze nie działo. Ale pamiętajcie, musimy to przetrwać. Trzymam za was kciuki, za siebie także samo. Damy radę, dojedziecie jakoś do pracy. A jeśli nie dojedziecie, to pamiętajcie, wasz szef nie ma helikoptera. Ma te same kłopoty, co my.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No to spróbujmy do tego podejść tak, że gdyby nie było korku,

0: El Radio.
1: Wracamy do Fiodora Dostojewskiego i sześciu rzeczy, które odbierają radość życia według jego bohaterów jego książek. Pozostały nam trzy ostatnie punkty. Życie pod nieustannym spojrzeniem innych. Człowiek z podziemia raz gardzi ludźmi, a za chwilę czuje się od nich gorszy. Boi się śmieszności, analizuje własny wygląd, gesty i każde spotkanie. Nawet gdy jest sam, nadal zachowuje się tak, jakby siedziała przed nim publiczność gotowa go ocenić. Prawda, że skądś to znamy? Piąte. Izolowanie się pod pozorem samowystarczalności. W Braciach Karamazow pojawia się krytyka człowieka, który chce polegać wyłącznie na sobie. Odcina się od innych i przestaje wierzyć, że może otrzymać od nich pomoc. No i szóste. Kochanie w wyobraźni zamiast w codziennym życiu. Łatwo kochać człowieka, którego stworzyliśmy w głowie. Trudniej przyjąć realną osobę, zmęczoną, niedoskonałą, czasem milczącą i niezdolną spełnić wszystkich naszych oczekiwań. Dostojewski jest idealny na jesień. Przygnę

0: El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Łódź nie tylko żyje korkami i wykopami, żyje także kulturą. I to czasami nawet tą wyższą. No i właśnie teraz mamy dla was polecajkę kulturalną, żebyście wiedzieli, gdzie pójść, co zobaczyć, gdzie ucho przyłożyć.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
4: Miał się nie odbyć, ale jednak wraca. Łódź Design Festival świętuje 20-lecie. Tym razem w specjalnej formule. Już w czwartek rozpocznie się Polskie Forum Designu. To specjalna jubileuszowa odsłona Design Festiwalu, poświęcona przede wszystkim polskiemu i lokalnemu wzornictwu. 20. edycja miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Teraz organizatorzy wracają z festiwalem w nieco innej formule. Główne wydarzenia od czwartku do soboty w Fuzji. Jedną z wystaw można oglądać już teraz. O tym dyrektor Łódź Design Festiwalu Michał Piernikowski.
5: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
4: A dziś także 20. urodziny kina Kinematograf. W programie między innymi o 16:00 Windą na szafot Louisa Mella z muzyką Milesa Davisa. O 17:45 przedpremierowy pokaz najlepszej owsianki na świecie, a o 19:15 dokument Kino Muranów i spotkanie z Romanem Gutkiem. Filmowo również w EC1 startuje kolejny semestr Akademii Kina Polskiego. Dziś wykład i pokaz filmu Fucha Jerzego Skolimowskiego w wersji 4K. A w Teatrze Pinokio trwa Splot, międzynarodowy festiwal sztuk performatywnych dla dzieci i młodzieży.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: El Radio. El Radio.
1: No to chyba będzie reklama, ale w sumie swojego. Atlas Arena w Łodzi coraz mocniej zaznacza swoją pozycję na koncertowej mapie Polski i Europy. W zestawieniu aktywności 10 dużych hal łódzki obiekt zajął pierwsze miejsce pod względem liczby interakcji i zaangażowania odbiorców, wyprzedzając m.in. hale w Berlinie i w Londynie. Silnej obecności w internecie towarzyszy duże zainteresowanie wydarzeniami, a w ostatnim czasie status wyprzedany osiągnęło kilka koncertów. Analiza porównawcza objęła profile 10 dużych hal widowiskowych z Polski i Europy. Jej wyniki pokazują zarówno skalę aktywności społeczności Atlas Areny, jak i skuteczność komunikacji prowadzonej przez obiekt. Atlas Arena w Łodzi zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby interakcji i poziomu zaangażowania odbiorców. Ponad 40 komentarzy dziennie i 1000 udostępnień w ciągu 90 dni to najlepszy wynik w całej stawce. Co trzecie działanie profilu było odpowiedzią na komentarz, a komunikacja Atlas Areny to przede wszystkim żywy dialog z publicznością. Proszę, można, nie trzeba robić debilnych.

0: Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Właśnie tak sobie czytam takie opracowanie. Co różni dorosłych od dzieci? Otóż dorosłość daje nam wiele cennych umiejętności, ale po drodze odbiera też część spontaniczności, odwagi i lekkości, które przychodzą dzieciom zupełnie naturalnie. Dzieci nie zastanawiają się długo, czy wypada im być smutnym, złościć się albo spontanicznie cieszyć. Emocje pojawiają się, zostają wyrażone, a później mijają. Dorośli mają z tym znacznie większy problem. W dorosłym świecie bliskość często kojarzymy przede wszystkim z romantyczną relacją. Tymczasem dzieci nie mają takich ograniczeń, przytulają przyjaciół, spędzają z nimi całe popołudnia, chcą być obok siebie i bez skrępowania pokazują, że druga osoba jest dla nich ważna. Dzieci nie potrzebują szczególnego powodu, żeby coś sobie wyobrazić. Jeśli chcą zostać astronautami, lekarzami albo superbohaterami, po prostu zaczynają nimi być. Marzenie niemal od razu zamienia się w działanie. A my z wiekiem często przestajemy to robić. Mamy pomysły, ale szybko pojawiają się pytania, czy to ma sens, czy się uda, co powiedzą inni. Wraz z dorastaniem przybywa nam przekonań dotyczących tego, czego nie wypada, co powinno się robić i na co jest już za późno. Problem w tym, że wiele z tych reguł nigdy nie zostało przez nikogo ustanowionych. Sami je sobie tworzyć.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Zamieszkaj w sercu miasta. El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio 98 FM. Jest już godzina 10. Piotr Grogusz, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cieszę się, że znowu byliśmy razem. Spotykamy się jutro o 6 rano. Teraz będzie serwis informacyjny, później prognoza pogody, a potem 4 godziny z Witkiem Lazarem. Zapraszam w jego imieniu.
3: Śmiertelny wypadek w Łodzi. Kobieta zginęła na przejściu dla pieszych na Zgierskiej. NFZ zaprasza łodzianki na bezpłatne badania piersi w środę przy Targowej. Zmarł wychowanek łódzkiego klubu sportowego Jacek Ziober. Miał 60 lat.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło wczoraj po południu przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej.
5: Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
3: Mówi młodszy aspirant Mateusz Pliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają dokładne okoliczności wypadku. Czy łodzianki korzystają z mamografii? To zależy od dzielnicy, w której mieszkają. Mieszkanki Śródmieścia korzystają z badania najmniej licznie. Zbadało się 29%. Najwięcej, 40% badających się jest na Widzewie. W Łodzi w tym roku z mamografii powinno skorzystać 160 tysięcy kobiet. W najbliższą środę, 7 października, na sali obsługi łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przy Targowej od 9 do 17 będzie można skorzystać z mamografii.
6: Zapraszamy panie od 45 do 74 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie robiły mamografii. Można sobie zapisać pod numerem telefonu mamobusu albo przez e-rejestrację. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Mówi Anna Leder z NFZ. W październiku w Łodzi będą aż 23 postoje mamobusów. Oprócz tego codziennie można skorzystać z mamografii w łódzkich szpitalach MSWiA, Koperniku, Centralnym Szpitalu Klinicznym, Matce Polce i pracowniach stacjonarnych. Turniej szachowy, przedstawienie dla seniorów, historia szkoły oczami jej absolwentów i uczniów, lekcje bezpiecznego korzystania z hulajnóg czy mural o tolerancji. To tylko niektóre projekty przygotowane przez uczniów łódzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w pierwszej edycji konkursu SOWA – Szkoła Odporna, Wspierająca i Aktywna. Łącznie swoje pomysły nadesłało 67 szkół. Konkursowe jury wybrało 25 najciekawszych, które otrzymały granty na ich realizację. Najwyższa przyznana kwota to 18 tysięcy złotych. SOWA to nowy miejski program aktywizacji młodzieży, w którym szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zgłaszają projekty działań, a miasto przyznaje granty na ich realizację. Projekty od początku do końca są autorstwa uczniów. Uczniowie je wymyślają i opracowują, następnie po otrzymaniu grantu realizują. Po otrzymaniu grantu każda szkoła ma czas do końca listopada na zrealizowanie swojego projektu, a do 10 grudnia musi przygotować szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych działań wraz z ich kosztorysem. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Wychowanek łódzkiego klubu sportowego w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, w których zdobył 8 goli. Oprócz klubu z Łodzi grał m.in. we francuskim Montpellier i hiszpańskiej Osasunie. O śmierci piłkarza poinformował Jacek Bogusiak, kustosz tradycji łódzkiego klubu sportowego. Zmarł nad ranem w ostatnim czasie poważnie chorował, przekazał. Ziober był jednym z najlepszych polskich piłkarzy końca lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku. W 90. roku został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna.
7: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Dziś w Łodzi i okolicach ostatniego oddechu lata ciąg dalszy. Bardzo przyjemna słoneczna pogoda, praktycznie bezchmurne niebo. Na termometrach też bardzo przyjemnie, 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr słaby.
7: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
9: El Radio.
8: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar, cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program nazywa się Dookoła Południa. Zaczynamy przed południem 2 godziny, po południu 2 godziny kończymy. Tak czy inaczej będziemy razem do 14

0: była policja, to jest audycja dookoła południa, a to nasza kartka z kalendarza. Mamy wtorek, 6 dzień października. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Artur, Brunon, Bronisław, Monika i Roman. Nasze najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Kaira w Weleradio. Dookoła południa nie wiem, czy macie w sypialni szafkę nocną, ale jeśli tak, to zgodnie z najnowszymi trendami jest już passé. Jak czytam, to jest ewolucja sposobu myślenia o przestrzeni i funkcjonalności sypialni. Coraz większą popularność zdobywają półki ścienne oraz tak zwane rozwiązania lewitujące. No, jeśli gdzieś lewitować, to przede wszystkim w sypialni. Wracając do tematu, półka ścienna sprawdzi się właśnie w sypialni, gdzie liczy się każdy centymetr kwadratowy podłogi. No ja myślałem, że w sypialni liczy się każdy centymetr kwadratowy łóżka. No ale dobrze. No, to co teraz z szafkami nocnymi? Okazuje się, że one wcale nie znikają z naszych sypialni, a jedynie zmienia się ich rola. Na jaką? No tego nie piszą. No ale chyba nie pozostaje im nic innego, jak zostać szafkami dziennymi.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio zaczytałem się w serii artykułów o sypialniach. Teoretycznie sypialnia powinna być najbardziej relaksującym miejscem w domu. W praktyce jednak często zamienia się w składowisko przedmiotów, które nie znalazły swojego miejsca gdzie indziej. To nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim komfortu psychicznego. Nadmiar rzeczy wprowadza chaos, a ten nie sprzyja odpoczynkowi. Trzeba co zbędne pozbierać i przenieść gdzieś indziej. Regularne przeglądanie zawartości sypialni i pozbywanie się zbędnych przedmiotów pozwala odzyskać przestrzeń. No, trzeba tylko uważać, co się wynosi, żeby ktoś nie pozbył się z sypialni nas.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jamiroquai w charakterze kącika klasycznego FL Radio. Dookoła południa zbliżamy się do 11, a więc czas na nasz odlicznik. Wyrafinowany system, który przypomina nam o różnych fajnych okazjach i pilnuje, byśmy niczego nie przegapili. Tym razem chodzi o Dzień Dziewczyny. No co, był Dzień Chłopaka parę dni temu, no to teraz przed nami Dzień Dziewczyny. 11 października to jest ta data i to jest stała data Międzynarodowego Dnia Dziewcząt, oficjalnego święta ONZ. Krótko mówiąc, chodzi o prawa dziewcząt do nauki, bezpieczeństwa i równości szans. No bardzo wzniośle, jak było nasze święto, to nie było takich rzeczy, ale okej. Stan odlicznika na dziś minus 5.
1: El Radio 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: 11 już za chwilę, jak ta chwila minie, to będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
2: Po 4 miesiącach wróciła do pracy, pomogli specjaliści z Kopernika. Kawalerki i mieszkania z tarasem na dachu, pierwsi lokatorzy FAMU przy Ogrodowej. Do końca października łodzianie zwiedzają zabytkowe zbiorniki wodne na stokach.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Lekarka wróciła na salę operacyjną po ciężkim wypadku. 4 miesiące po poważnym wypadku Izabela Gabrielczak, chirurg szczękowo-twarzowa, wróciła do pracy. W maju lekarka została ciężko ranna w wypadku na autostradzie A1. Trafiła do łódzkiego szpitala Kopernika, gdzie zajęli się nią m.in. anestezjolodzy, neurochirurdzy, chirurdzy i ortopedzi.
4: Mimo bardzo rozległego urazu, mimo wielu pól, z którymi musieli się zmagać operacyjnych, to wszyscy poradzili sobie świetnie i myślę, że właśnie to doświadczenie w radzeniu sobie z pacjentami w takim stanie pomogło, że dziś po 4 miesiącach jestem już w stanie normalnie operować i normalnie dalej pomagać pacjentom.
2: Jak podkreślają specjaliści, w powrocie do pracy pomogły zarówno doświadczenie zespołu Kopernika, jak i determinacja samej lekarki. Od października nowi najemcy wprowadzają się do lokali w odnowionym kompleksie przy Ogrodowej 24. Największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki, ale w ofercie są także mieszkania dwu- lub trzypokojowe. Najmniejsze z lokali mają po 25 metrów kwadratowych, a największe 67. Prawdziwą gratką są mieszkania z tarasem na dachu z widokiem na manufakturę. Lokatorzy odnowionych FAMU wzięli udział w postępowaniach na wynajem mieszkań, które ogłoszono pod koniec wakacji. Trwają kolejne postępowania, w których każdy zainteresowany może wziąć udział. Ogrodowa 24 to kompleks dawnych FAMU, które zostały pieczołowicie wyremontowane i oddane do użytku w sierpniu. Budynki podzielono na część mieszkalną, biurową i usługową. Zamontowano w nich windy i wprowadzono nowoczesne technologie, jak panele fotowoltaiczne na dachu. Stare podwórze stało się atrakcyjnym zielonym dziedzińcem. Zbudowano tu także zadaszony parking dla rowerów. Mieszkania ogrzewane są z sieci miejskiej. Rozpoczęło się zwiedzanie unikatowych zbiorników wody pitnej na stokach w Łodzi. Zbiorniki na początku XX wieku zaprojektował angielski inżynier William Lindley jako element nowoczesnego systemu wodociągowego. Mają one bardzo ciekawą konstrukcję, bo składają się z 81 kolumn, 100 kopuł i ponad 200 ceglanych łuków. Wnętrze wygląda jak średniowieczna podziemna katedra. Konstrukcja została zaprojektowana tak, by wytrzymać ciśnienie 60 tysięcy ton wody. Udostępnienie podziemnej katedry jest możliwe wyłącznie w trakcie okresowego opróżniania zbiorników na potrzeby przeglądów i prac technicznych.
5: Raz na 2 lata opróżniamy go celem czyszczenia, wtedy też udostępniamy go szerszej publiczności do zwiedzania. Podobną akcję oczywiście będziemy chcieli kontynuować w przyszłych latach, aż do momentu, kiedy złączymy te obiekty już w stałej eksploatacji, ponieważ one są wciąż innym zbiornikiem wodnym, niestety, ale niszczeją, w związku z czym po pewnym czasie będziemy musieli je wyłączyć z eksploatacji i wtedy też będzie możliwość ich włączenia do zwiedzania już takiego na stałe jako obiekt muzealny.
2: Mówi prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz. Zwiedzanie w grupach trwa do 60 minut. Trzeba być do niego odpowiednio przygotowanym. We wnętrzu przez cały rok panuje temperatura około 10 stopni. Dlatego konieczne są ciepłe ubrania i buty z antypoślizgową podeszwą.
0: El Radio. El Radio.
1: Tu El Radio, po 11 już jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej codziennej podróży dookoła południa.
6: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Billy Joel sprzed lat. Po 11:00, jak zwykle na początek tej godziny naszego spotkania, zaglądamy do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś 6 października. No i dziś mamy Międzynarodowy Dzień Georóżnorodności. W Egipcie Dzień Sił Zbrojnych. W Syrii rocznica październikowej wojny wyzwoleńczej. W Turkmenistanie Dzień Pamięci i to jest Dzień Żałoby Narodowej. Mamy także Dzień Borsuka i Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. No i do tych świąt niektórych jeszcze w dzisiejszym programie będziemy wracać.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tunika w L Radio. Dookoła południa, słuchajcie, przenosimy się teraz do Republiki Południowej Afryki, to na południu Afryki, do jaskini Wonderwork. Tam archeolodzy natrafili na ślady dawnych ognisk, które mogą mieć nawet 1,8 miliona lat. Wyniki analiz sugerują, że to najstarszy znany dowód regularnego korzystania z ognia przez grupy Homo erectus. Przedtem najstarsze dowody używania ognia przez wczesnych ludzi datowano na około 1 000 000 lat. Oznaczałoby to przesunięcie najwcześniejszego znanego momentu korzystania z ognia o setki tysięcy lat. Czyli znamy i posługujemy się ogniem jeszcze dłużej niż dotąd myśleliśmy, a straż pożarna nadal jest niezastąpiona. Pozdrawiamy.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Supergrass. Dookoła południa w El Radio, słuchajcie, luksusowe podróże koleją przeżywają renesans. Rośnie zainteresowanie spektakularnymi trasami łączącymi komfort, widoki i wyjątkowe scenerie. Duże emocje wzbudziła zapowiedź nowej luksusowej linii kolejowej, która ma prowadzić przez rozległe obszary pustyni w Arabii Saudyjskiej. Dream of the Desert, którego inauguracja planowana jest, jak świat się uspokoi. Trasa ma liczyć około 1300 km i prowadzić przez spektakularne pustynne krajobrazy. A na pokładzie jednocześnie podróżować będzie mogło zaledwie 66 pasażerów. Skład obejmie 14 wagonów mieszczących 33 apartamenty, 2 wagony restauracyjne oraz tradycyjny salon w arabskiej estetyce. Dla wielu to symboliczny powrót do epoki, w której sama droga była równie ważna jak cel podróży.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Rihanna w El Radio. Dookoła południa, przed południem już jesteśmy, przed 12:00 i w tym miejscu programu wracamy do naszego stałego gościa, można powiedzieć, bo Taste Atlas to jest taki portal znany z tworzenia globalnych map smaków. Na podstawie ocen internautów często się na niego powołujemy, bo tam fajne rankingi są. W najnowszym zestawieniu placki ziemniaczane, słuchajcie, znalazły się na 8. miejscu listy 50 najlepszych dań ziemniaczanych na świecie. To jedno z najwyżej sklasyfikowanych dań z naszego regionu. Portal docenił w tym przypadku klasykę i autentyczność. Ranking obejmował zarówno potrawy szeroko znane, jak i lokalne specjały, często spoza głównego nurtu światowej gastronomii. W rankingu pojawił się więc jeszcze jeden polski akcent, wielkopolskie pyry z gzikiem, które uplasowały się na 41. pozycji. Pyry zostawiamy poznaniakom, ale placki ziemniaczane przyjmujemy w centralnej Polsce we wszystkich ich 1001 odmianach i kolejnych odsłonach.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Już 12, tuż, tuż, już za chwilę w samo południe najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. Floraloc.pl.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
3: Koniec z szybką jazdą na elektrycznych hulajnogach. Rząd pracuje nad nowymi przepisami. Mobilny zespół pomocy psychologicznej w różnych miejscach w Łodzi w tym tygodniu. Łódzka Kolej Aglomeracyjna w europejskim konkursie liczy na głosy pasażerów.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane elektryczne hulajnogi i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie tych pojazdów już na etapie sprowadzania ich do kraju, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
5: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że no nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
3: Dodatkowo Policja i Straż Miejska mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwolą sprawdzić faktyczną prędkość, do jakiej może rozpędzić się zatrzymany pojazd. A teraz ważna informacja dla wszystkich, którzy potrzebują rozmowy i wsparcia. W Łodzi trwa Tydzień Zdrowia Psychicznego. Do 10 października zaplanowano ponad 100 wydarzeń. Warsztaty, konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne oraz spotkania dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Na ulicę miasta wyjeżdża Mental Bus, mobilny zespół pomocy psychologicznej. I co ważne, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Można przyjść, porozmawiać ze specjalistą, uzyskać poradę i dowiedzieć się, gdzie szukać dalszej pomocy. Mental Bus będzie pojawiał się w różnych miejscach Łodzi. ŁK znalazła się w ścisłym finale konkursu Regio Stars 2026 w kategorii Połączona Europa. Ten europejski konkurs promuje najlepsze projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna została wyróżniona za inwestycje w nowoczesny transport publiczny i troskę o komfort wszystkich pasażerów, mówi Iwona Borowińska z ŁKA.
6: Żeby wygrać konkurs, regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów, mieszkańców województwa łódzkiego, sympatyków kolei oraz osób, które wierzą, że komunikacja publiczna może realnie zmienić region.
3: Na łódzką kolej można głosować na stronie internetowej Komisji Europejskiej do 14 października. Każdy głos ma znaczenie. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Robert Więckiewicz z Gwiazdą w Łodzi. Więckiewicz dołączy do grona artystów wyróżnionych w Alei Gwiazd na Piotrkowskiej. Gwiazda, która zostanie odsłonięta 8 października o 16. Tego samego dnia będzie można spotkać się z aktorem WC1. Rozmowę o 17.30 poprowadzi reżyserka Agnieszka Holland. Wieczór zakończy pokaz filmu W ciemności, który rozpocznie się o 18.30. Na projekcję obowiązują bilety. Więckiewicz ma na koncie ponad 100 ról filmowych, serialowych i teatralnych. Zagrał m.in. W ciemności, Wałęsa, Człowiek z nadziei, Kler, Pod mocnym aniołem i Vinci.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Dziś w Łodzi i okolicach bardzo przyjemna słoneczna pogoda, praktycznie bezchmurne niebo. Na termometrach też bardzo przyjemnie, 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
0: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
8: El Radio.
7: Dookoła południa, tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar. Witam i zapraszam na drugą połowę naszego codziennego spotkania.

Field sprzed lat. Pora po 12, jak zwykle to mamy w zwyczaju poświęcić chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 6 dzień października. Swoje święto, swoje urodziny mają dziś między innymi Elżbieta Starostecka, polska aktorka, piosenkarka, Jerzy Engel, polski piłkarz i trener, Jerzy Owsiak. No, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, kto zacz. Manuela Gretkowska, polska pisarka, felietonistka. Mateusz Pospieszalski, polski muzyk, członek zespołu WW. I Kamila Barr, polska aktorka, to ta z Vinci. W takim towarzystwie właśnie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich. 100 lat. El Radio.

0: Julia Wieniawa w El Radio, w którym teraz co za dzień. Nasza stała rubryka, w której sprawdzamy, czym dzisiejsza data zapisała nam się w historii. 6 dzień października. W 1948 roku tego dnia na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu został zaprezentowany Citroën 2CV. Samochód osobowy produkowany przez francuską firmę Citroën w latach 1949-1990 przez 41 lat produkcji powstało prawie 4 miliony takich aut. No gdzie tam do garbusa? Daleko mu. No ale było to auto klasy popularnej, maksymalnie uproszczone, by obniżyć jego cenę. Miało być tanie w produkcji i utrzymaniu i takie też było. Kierowca i pasażerowie nie mogli liczyć na niemal żadne wyposażenie umilające podróż. W chwili prezentacji zyskał miano najbrzydszego samochodu świata. Mimo tego 2CV stał się jednym z najbardziej kultowych.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Formacja Two Colors w El Radio. Dookoła południa, słuchajcie, specjaliści z Lonely Planet przygotowali zestawienie miejsc, które będą hitami w 2027 roku. Zapomnij o obleganych kierunkach, piszą, postaw na te mniej oblegane. Nie wszystkie znajdziesz w popularnych przewodnikach. Trochę mnie śmieszy takie wyrokowanie, no ale dobrze, no wymienię te miejsca, może się sprawdzą, może się komuś spodobają. Wenecja Euganejska we Włoszech, Dessau we wschodnich Niemczech, szwedzka Riviera, Šibenik w Chorwacji i León, miasto w północnej Hiszpanii. To mówią eksperci, którzy się znają. Powiem tak, nie sądzę, ale za rok, może już nawet niecały, powiemy sprawdzam. Na tym jednak nie koniec propozycji ekspertów. Nigdzie nie odchodźcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: George Harrison w charakterze muzycznego kącika klasycznego Weleradio. Dookoła południa zbliżamy się do pierwszej i wracamy do tematu. Specjaliści z Lonely Planet przygotowali listę hitów wakacyjnych 2027. Tak, dobrze słyszycie, na przyszły rok. Są na niej nie tylko miejsca. Zgodnie z obowiązującymi trendami, doświadczanie niezwykłych przygód jest teraz wartością. No i eksperci wybrali 5 niezwykłych aktywności, które warto wpisać na listę rzeczy do zrobienia. Wśród nich znalazły się podróż śladami Napoleona we Francji, rejs po Wyspach Liparyjskich na północ od Sycylii, szlak świętego Cuthberta z Melrose, to w Szkocji, niezwykły podwodny świat u wybrzeży Grecji i fiord Killary w hrabstwie Galway w Irlandii. No i znów nie wiem, czy skakałbym z radości na myśl o nadciągającej podróży, no ale specjaliści zdecydowali. No cóż, wszystkie te przygody są w Europie, a niektóre nawet całkiem blisko. Można sprawdzić.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, już za chwilę 13 i u nas warto wiedzieć, czyli nasz serwis informacyjny El Radia.
0: Reklama. Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
0: Po reklamie.
4: Zatrzymani menadżerowie spółki Orlen mieli zaniżać ceny paliw na stacjach. Aplikacja w łódzkim schronisku dla zwierząt ma pomóc pracownikom i wolontariuszom. Dzisiaj ostatni mecz Leo Messiego w reprezentacji Argentyny.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Na polecenie prokuratora z Łódzkiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen S.A., w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-24. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty wprowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że czynności procesowe są w związku z zatrzymaniem w dalszym ciągu kontynuowane, a szczegóły zostaną przekazane po ich zakończeniu. Jest nowy termin zakończenia budowy łódzkiego tunelu średnicowego. Według Polskich Linii Kolejowych cała inwestycja ma być gotowa w 2031 roku. Jeszcze w tym roku ma zostać wzmocniony strop i zbudowana jezdnia nad wykopem stacji Łódź Śródmieście. Dzięki temu samochody będą mogły wrócić na ten odcinek. Na przełomie tego i przyszłego roku PLK chce podpisać umowę z nowym wykonawcą. Drążenie brakujących 960 metrów tunelu miałoby ruszyć na początku przyszłego roku i zakończyć się w pierwszych miesiącach 2028. Potem do wykonania pozostaną m.in. tory, sieć trakcyjna i systemy bezpieczeństwa oraz wyposażenie podziemnych przystanków Koziny, Polesie i Śródmieście. Łącznie łódzki tunel ma mieć ponad 7 kilometrów. Schronisko dla zwierząt w Łodzi może pochwalić się świetnymi wynikami adopcji. Skutecznie realizuje swoją najważniejszą misję. Znajduje nowe, kochające domy dla swoich podopiecznych. Placówka sięga po kolejne rozwiązania, które mają usprawnić opiekę nad zwierzętami. Jednym z nich jest Smart Shelter, aplikacja, dzięki której pracownicy i wolontariusze mogą lepiej poznać każdego psa. Przed spacerem wystarczy zeskanować kod QR umieszczony przy kojcu. W telefonie pojawi się profil psa, jak zachowywał się podczas ostatniego spaceru, czy boi się samochodów, jak reaguje na inne psy i ludzi. Smart Shelter pozwala gromadzić informacje o zwierzęciu od momentu przyjęcia do schroniska, między innymi dotyczące szczepień, zabiegów i codziennej opieki, aż do adopcji. Dzięki temu szukanie domu dla konkretnego psa staje się łatwiejsze. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dzisiaj ostatni mecz w reprezentacji w towarzyskim pojedynku z Beninem. Cała Argentyna szykuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
6: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, 2 triumfy w Copa America i 2 finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało błękitne pasy.
4: I niezależnie od tego, ile bramek padnie, cały piłkarski świat wstrzyma oddech, by pożegnać mistrza.
0: El Radio.
1: El Radio.
2: Po 13 jesteśmy. Audycja nazywa się Dookoła Południa. Ja nazywam się Witek Lazar, czyli wszystko bez zmian. No to zapraszam na ostatnią już dziś naszą wspólną godzinę.

0: Wonder sprzed lat. Po 13 jesteśmy i tę godzinę jak zwykle na początek zaczynamy od spojrzenia do kalendarza świąt typowych i nietypowych. Dziś mamy takie święto Dzień Borsuka. Święto, które ma za zadanie zmienić to, w jaki sposób ludzie postrzegają borsuki. Wbrew powszechnej opinii, borsuki wcale nie są szkodnikami. Niemniej zwierzęta te często padają ofiarą myśliwych, a ich populacja coraz bardziej się zmniejsza. Borsuk to też słynny przydomek Marka Williamsa, jednego z najwybitniejszych i najbardziej barwnych zawodników w historii snookera. Trzykrotny mistrz świata z Walii, przesympatyczny człowiek. No jak wszystkie borsuki. Pozdrawiamy wszystkich borsuków.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Kuba i Kuba w El Radio. Dookoła południa i u nas kolejne podsumowanie wakacji, które właśnie skończyły się dla studentów. Nie wiem, czy ktoś zauważył. Z początkiem października studenci wrócili na uczelnie, a z podsumowania wynika, że z roku na rok Polska przyciąga coraz więcej turystów. Wakacje się skończyły, ale nie skończyła się turystyka. Rosnące zainteresowanie takimi krótkimi wyjazdami typu city break, zwiedzaniem historycznych centrów miast oraz aktywnym wypoczynkiem przekłada się tu na konkretne liczby. Najnowsze statystyki pokazują dynamiczny wzrost i rekordowe wyniki, które plasują nasz kraj w ścisłej czołówce europejskich destynacji rozwijających się najszybciej. No dobrze, to jak wyglądają te wyniki? 58,9 miliona turystów, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Tylko górale po staremu narzekają, że dudków mało.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Elektryczne gitary w El Radio. Dookoła południa ten program zabiera was teraz do Orlando, to na Florydzie, bo tam planują otwarcie pierwszego na świecie slotarium. Atrakcja będzie domem dla ponad 40 leniwców żyjących swobodnie w środowisku stylizowanym na tropikalny las deszczowy w przestrzeni zaprojektowanej w całości pod ich potrzeby. To ma być wyjątkowe i urocze doświadczenie. Koncepcja zakłada, że goście wejdą bezpośrednio do naturalnego świata leniwców bez żadnych klatek, szyb czy zamkniętych wybiegów. Będą ścisłe limity odwiedzających, aby leniwce czuły się komfortowo i bez stresu. Goście będą mogli obserwować, jak zwierzęta wspinają się, jedzą i odpoczywają. No głównie odpoczywają. Jeszcze kilkanaście minut, no i będę mógł w praktyce sprawdzić, jak to się robi. Czego i wam życzę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: To koła południa WEL Radio. Już 14 zamajaczyła nam na horyzoncie całkiem nieodległym, więc prawie na zakończenie naszego spotkania kącik imienia Paulo Coelho. Bawi, uczy, daje do myślenia. Mądrości z polskiego internetu, których ten jest pełen, oto kolejna ze złotych albo prawie złotych myśli. W życiu przychodzi taki moment, że zdajesz sobie sprawę, że trzeba by zacząć oszczędzać. No i wtedy uświadamiasz sobie, co to znaczy. Oszczędzanie to chowanie pieniędzy przed samym sobą. No, żeby tylko nie zapomnieć, gdzie się te pieniądze przed samym sobą schowało.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: 14 już tuż, tuż. U nas za chwilę o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Tomek Miara przywita Was zaraz po serwisie. Witek Lazar, ja dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja Dookoła Południa.
0: Reklama.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14:30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
0: Po reklamie.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Wracają koncertowe przewozy łódzkiej kolei aglomeracyjnej z Łodzi i Warszawy. Belgijski fizyk cząstek elementarnych, tegorocznym laureatem Nagrody Nobla, Widzew rozpoczął przygotowania do niedzielnego meczu z Piastem Gliwice.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Fani koncertów będą mogli ponownie wrócić z imprez muzycznych w Łodzi i w Warszawie specjalnymi pociągami łódzkiej kolei aglomeracyjnej, mówi rzeczniczka przewoźnika Martyna Skalska.
6: 8 października pierwszy jesienny pociąg LKA koncertowy zabierze na pokład fanów zespołu Deep Purple, który tego dnia wystąpi w Atlas Arenie. Odjazd ze stacji Łódź Kaliska zaplanowano na 23:30, tak by uczestnicy koncertu na spokojnie mogli wyjść z wydarzenia i dostać się na peron.
4: Pociąg pojedzie przez Łódź Widzew, Bedoń, Koluszki, Rogów, Skierniewice i dotrze do Warszawy Wschodniej o 1:03. Kolejne nocne połączenia w stronę Warszawy zaplanowano 18 listopada po koncercie Placebo oraz 27 listopada po występie Pitbulla.
6: Z kolei kilka minut po północy 11 października LKA koncertowy zabierze podróżnych, którzy wybiorą wieczór w stolicy. Bezpiecznie i komfortowo do domu będą mogli wrócić uczestnicy jubileuszowego wydarzenia Roztańczony Narodowy na PGE Narodowy.
4: ŁKA odjedzie z Warszawy Wschodniej 13 minut po północy. Po drodze zatrzyma się m.in. w Łowiczu, głównie Strykowie i Zgierzu. Na Łódź Kaliską dotrze o 2:04, a na Łódź Widzew o 2:23. Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
7: Royal Swedish Academy of Sciences.
8: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Halsen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów Ice Cube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
4: Francis Halsen od lat był wymieniany jako potencjalny kandydat do Nagrody Nobla. Zawodnicy łódzkiego Widzewa rozpoczęli dzisiaj przygotowania do kolejnego meczu w piłkarskiej Ekstraklasie. W 10. kolejce widzewiacy zagrają w niedzielę 11 października na wyjeździe z Piastem Gliwice. Początek spotkania o 14:45. Widzew zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli, a Piast jest 8. Widzew ma na swoim koncie 9 punktów, Piast 13. Liderem tabeli Ekstraklasy jest aktualnie Górnik Zabrze z dorobkiem 22 punktów. Widzewiacy nie wygrali żadnego z ostatnich 5 spotkań. Łodzianie zremisowali 2-2 z Wieczystą Kraków, 1-1 z Legią Warszawa oraz 0-0 z Radomiakiem Radom. W dwóch pozostałych meczach Widzew przegrał 0-1 z Koroną Kielce i 2-3 z Lechem Poznań. W ostatnich 5 spotkaniach Widzew Łódź z Piastem Gliwice w PKO BP Ekstraklasie 5-krotnie wygrał. Ostatnie spotkanie rozegrane w maju tego roku zakończyło się wynikiem 2-1 dla Widzewa.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
9: Łódź Design Festival świętuje 20-lecie. Tym razem w specjalnej formule. Już w czwartek rozpocznie się Polskie Forum Designu. To specjalna jubileuszowa odsłona Design Festivalu, poświęcona przede wszystkim polskiemu i lokalnemu wzornictwu. 20. edycja miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Teraz organizatorzy wracają z festiwalem w nieco innej formule. Główne wydarzenia od czwartku do soboty w fuzji. Jedną z wystaw można oglądać już teraz. O tym dyrektor Łódź Design Festiwalu Michał Piernikowski.
10: To będą będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak filimy, czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
9: A dziś także 20. urodziny kina Kinematograf. W programie między innymi o 16:00 Windą na szafot Louisa Mela z muzyką Milesa Davisa. O 17:45 przedpremierowy pokaz najlepszej owsianki na świecie, a o 19:15 dokument Kino Muranów i spotkanie z Romanem Gutkiem. Filmowo również w EC1 startuje kolejny semestr Akademii Kina Polskiego. Dziś wykład i pokaz filmu Fucha Jerzego Skolimowskiego w wersji 4K.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio.
11: El Radio.
12: Dzień dobry, zapraszam na wtorkowe popołudnie z El Radiem. Przed mikrofonem melduje się Tomek Miara.

tu El Radio. No, należy jasno to powiedzieć. Pantera już odchodzi do lamusa. Teraz jest czas na Rysia. Te kryptonimy wyjaśnię za kilka dni.

0: Tu L Radio. Prawie cała trasa na odcinku Łódź-Warszawa będzie objęta kontrolą. Niedługo ruszy tam najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w naszym kraju. W sumie jeden po drugim monitorować będzie aż 78 km remontowanej autostrady A2. No właśnie na okoliczność tego remontu ma być wprowadzony ten odcinkowy pomiar prędkości. Wszystko dlatego, że już na przełomie października i listopada rusza rozbudowa autostrady A2. A GDAKA zarekomendowała, żeby ograniczenie prędkości na tym odcinku wynosiło 70 km na godzinę.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: tu El Radio, muzyka z ziemi obiecanej, z Katynia, z Popiołu i Diamentu, czy z Pana Tadeusza. Zabrzmi w Filharmonii Łódzkiej już 9 października, bo właśnie wtedy odbędzie się koncert Wajda 100, poświęcony twórczości jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Data wydarzenia nie jest przypadkowa, bo będzie to dokładnie 10. rocznica śmierci Andrzeja Wajdy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na Pawienickiej w tej chwili musicie liczyć się z wolną jazdą, Aleja Włókniarzy coraz tłoczniejsza, Konstantynowska robi się coraz bardziej zatłoczona. Stoimy już na Limanowskiego. Na Kopcińskiego sytuacja nie wygląda lepiej, Piłsudskiego też stoi, no tym bardziej, że tam doszło do stłuczki. Rokicińska też coraz bardziej tłoczna.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400. To nie dłuższy był.

0: El Radio. El Radio.
1: W tym tygodniu przybliżam wam kulisy powstania filmu Znachor z 2023 roku. To nowa adaptacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza o cenionym chirurgu, który po utracie rodziny i pamięci zaczyna życie od nowa i po latach los styka go z córką.
2: Ja bym wolała, żeby Antoni sobie nie przypomniał. Jest szczęśliwy. A o to w życiu chodzi, prawda?
1: Film w reżyserii Michała Gazdy zachwyca realistycznymi zdjęciami, atmosferą przedwojennej Polski i kreacją Leszka Lichoty. Co prawda filmowi chłopi wciąż wyglądają nazbyt schludnie, a część widzów razi asfaltowa droga łącząca Warszawę z Radomiem, ale koniec końców na ekranie udaje się odtworzyć przekonujący obraz wsi lat 20. i 30. XX wieku.
2: Może Antoni księciem jest, albo baronem. Może ma jakieś posiadłości zamorskie.
3: Może tak być. A może jestem przestępcą i zamordowałem kogoś.
2: Złości każdemu może się zdarzyć.
1: Co ciekawe, tablice rejestracyjne pojazdu w filmie posiadają czarne litery i cyfry. W rzeczywistości w Polsce czarne litery zaczęły być wprowadzane dopiero po lutym 1937 roku. Wcześniej obowiązywały czerwone.
0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: zbliża się 16, więc już za chwilę w El Radiu czas na serwis.
1: Reklama.
2: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
3: Zamieszkaj w sercu Łodzi. Flora Śródmieście przy ulicy Kilińskiego to nowoczesne mieszkania zaledwie 5 minut od Piotrkowskiej i 10 od Dworca Fabrycznego. Mniej czasu w korkach, więcej czasu na życie. Sprawdź dostępne mieszkania na floraloc.pl. Flora Śródmieście. Twój nowy adres w centrum Łodzi. floraloc.pl. Po reklamie.
4: Nowe inwestycje drogowe przy Spornej w Łodzi, będzie też osiedle mieszkaniowe. Remont kolejnych orlików, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rzeka Lamus w Parku Kilińskiego na widoku będzie zasilana oczyszczoną deszczówką.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Kusy Kąt przy ulicy Spornej w Łodzi to miejsce, w którym drogowcy zaplanowali nowe inwestycje, aby dobrze skomunikować planowane nowe osiedle mieszkaniowe, a ponadto nowe ulice usprawnią przejazd między Śródmieściem a Bałtami. Proces zmian rozpoczął się już w ubiegłych latach. Prace prowadzone były na Wojska Polskiego, Pankiewicza, Źródłowej, Północnej i Palki. Teraz drogowcy pracują przy budowie nowego ciągu pieszo-rowerowego po stronie Akademii Sztuk Pięknych. Kolejnym krokiem, który jest planowany na przyszły rok, będzie budowa ronda u zbiegu ulic Północnej, Źródłowej, Spornej i Wierzbowej. To ważne, ponieważ kolejną drogową inwestycją na tym terenie będzie przebudowa Spornej do Pankiewicza. Ulica zamiast nierównych płyt zyska zupełnie nową jezdnię i chodniki. To kompleksowy i rozpisany na lata projekt, który zmieni Kusy Kąt w nowoczesną i funkcjonalną oraz dobrze skomunikowaną część miasta. Łódź otrzymała ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za te środki w przyszłym roku zostanie wyremontowanych następnych 5 boisk typu Orlik. To trzecie takie dofinansowanie, dzięki czemu łącznie 15 Orlików przejdzie gruntowną modernizację. Zakres prac remontowych na boiskach obejmuje wymianę nawierzchni, modernizację zaplecza sanitarnego, wymianę sprzętu sportowego, oświetlenia. Remonty ruszą po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i powinny się zakończyć do grudnia przyszłego roku. Natomiast do końca tego roku zakończą się prace na Orlikach przy 26 LO, w szkołach podstawowych 81, 55 i 41 oraz zespole szkolno-przedszkolnym numer 5. W Łodzi jest 39 orlików przy szkołach i przedszkolach. Powstały w latach 2008-2012 i wszystkie będą sukcesywnie remontowane. Prace przy wydobyciu rzeki Lamus na powierzchnię są już prawie na ukończeniu. W Parku Kilińskiego powstaje około 80-metrowy otwarty odcinek rzeki, która od ponad 100 lat płynie pod ziemią. Powstaje nowe koryto Lamusa, a projekt obejmuje również rozwiązania pozwalające podczyszczać wodę opadową przed jej wprowadzeniem do rzeki. Teraz projekt zyska dodatkowe wsparcie. Miasto otrzyma blisko 600 tysięcy złotych dofinansowania, które pokryje ponad 65% kosztów nowego zadania. Deszczówka z dachów na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej będzie kierowana na tereny zieleni oraz do zbiornika przeciwpożarowego zasilającego Lamus. Dzięki temu więcej wody zostanie w okolicy, zamiast odpływać kanalizacją. Pomoże to zasilić rzekę, zatrzymać wodę podczas suszy i ograniczać ryzyko lokalnych podtopień po intensywnych opadach.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj mamy zachmurzenie umiarkowane i termometry pokazują tak w okolicach 21. Noc chłodniejsza to oczywiste, około 10, natomiast jutro pogoda taka jak dziś, ale odrobinę cieplej. W Łodzi nawet 23 i znowu zachmurzenie umiarkowane.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
6: El Radio.
0: Tu Tomek Miara, kłaniam się i zapraszam Was na kolejną wspólną godzinę z El Radiem.

RTWL Radio. Czy wiecie, że trwa Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego? W związku z tym odbywa się wiele interesujących spotkań w ramach tego tygodnia, o których więcej opowiem za kilka chwil.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Nie unikniecie stania na Rydza Śmigłego, rondo lotników też dość zatłoczone. Jak się uda zjechać z ronda, to czekają Was niespodzianki na Pabianickiej. Aleja Włókniarzy, tutaj też coraz tłoczniej. Konstantynowska, Limanowskiego, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Na pewno wolno jedziemy zachodnią, na pewno wolno jedziemy północną. Na Kopcińskiego też trzeba zwolnić, na Piłsudskiego sporo samochodów, a do tego doszło tam do stłuczki.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Tu El Radio. Zamiast sali koncertowej basen, zamiast krzeseł dryfujące po wodzie materace. 23 października Aquapark Fala zaprasza na nocny koncert mis tybetańskich. Od razu mówię, chodzi o misy, a nie o mis z Tybetu. Uczestnicy przez 3 godziny będą mogli słuchać ich dźwięków, tych mis tybetańskich, unosząc się na powierzchni wody. Liczba materaców unoszących się na wodzie jest ograniczona, aby zapewnić uczestnikom odpowiednie warunki do relaksu. Nasz niezawodny reporter, brodząc po szyję w wodzie, próbował z jednym z takich relaksujących się słuchaczy porozmawiać. Ale udało się nagrać tylko to.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Tu El Radio. Na jutro ustalono następujące maksymalne ceny paliw, a więc czego mamy spodziewać się jutro na stacjach benzynowych? To więc jutro 95 będzie nie droższa niż 6,86 za litr. 98 7,74, olej napędowy 7,80. Jak to się ma do cen dzisiejszych? No cóż, benzyna tak w okolicach 7 groszy niestety jutro droższa, olej napędowy jutro całe 2 grosze mniej.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM. Nie.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Jeśli chodzi o utrudnienia, to ciągle jeszcze traficie na nie na Pabianickiej. Ciągle jeszcze Aleja Włókniarzy oznacza wolniejszą jazdę i ciągle jeszcze sporo samochodów jest na Limanowskiego. Nie obejdzie się bez wolnej jazdy ciągle jeszcze na Kopcińskiego.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Od dawna to wiem.
1: Przyszła pora, żeby zagrać piosenkę, którą na pewno kojarzycie, ale może nie znacie z tej wersji. Tym razem będzie to Dancing with Tears in My Eyes, czyli utwór zespołu Ultravox, który został wydany w 1984 roku. Co ciekawe, autor tego tekstu, czyli Mitch Ure, opowiedział, że tekst został zainspirowany książką Neville'a Shouta On the Beach, która opowiada o grupie ludzi w Australii oczekujących na promieniowanie nuklearne. Mnie udało się znaleźć wersję tego utworu wykonaną przez szwedzki rockowy zespół The Poodles, a ich wersja pochodzi z 2008 roku.
2: El Radio. El Radio. 98 FM.

0: Jest już prawie godzina 18. Ode mnie to już wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiejsze popołudniowe spotkanie z Radiem. Do usłyszenia, do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Niezwyciężeni.
4: Są mecze, których nie wypada oglądać w telewizji. ŁKS Łódź kontra Ruch Chorzów. Niedziela, 11 października, godzina 14.30, Stadion Króla. Dwie duże piłkarskie marki i 90 minut emocji. Zobacz hit jesieni tam, gdzie smakuje najlepiej. Przyjdź na Stadion Króla. Bilety już dostępne na bilety.lkslots.pl.
1: Po reklamie.
5: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach. Studenci i uczelnie w Lubelskiem szkolą się na wypadek zagrożenia. Warto korzystać z pogody, bo w czwartek ma się zmienić.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na 3 miesiące do aresztu. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
7: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
5: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Świadkowie zeznawali, że sprawca ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Możliwe, że sąd aresztuje też tego drugiego kierowcę. Uczelnie na Lubelszczyźnie zaczęły aktualizować procedury na wypadek zagrożenia. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski. Na wschodzie kraju coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci-Wilk.
8: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
9: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
8: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
5: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników, a dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Został ujęty dziś po południu w lesie w Małopolsce. Wcześniej w domu w miejscowości Zagórze odnaleziono ciało jego 73-letniej matki. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Prezydent Francji obserwował test rakiety zdolnej do przenoszenia broni jądrowej. Emmanuel Macron wziął udział w próbnym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku M51 z francuskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Test odbył się u zachodnich wybrzeży Francji, a nieuzbrojona rakieta spadła do północnej części Atlantyku, setki kilometrów od lądu. Pałac Elizejski podkreśla, że próba dotyczyła najnowszej wersji pocisku, będącego filarem francuskiego odstraszania nuklearnego. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Przez 2 dni będziemy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
5: Zmiana przyjdzie w czwartek.
10: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
5: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy, uwaga, do zera.
2: El Radio dla sportu.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nowak Dżokowicz sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy tu nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio w tym roku zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6, 6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja to 7 chętnych do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, potwierdził oficjalnie MKOL. Wszyscy zainteresowani biorą również pod uwagę organizację Igrzysk w 2040 lub 44 roku, czym wstępnie zainteresowane są też polskie władze. Powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny. Drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej to konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
11: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana, tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
12: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
11: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: El Radio. W Łodzi.
13: Na 98 FM.

0: 105 miliardów na schrony rząd przyjął plan obrony cywilnej. Protesty sparaliżowały francuskie szkoły. Uczniowie domagają się zmian. Drugi podejrzany po śmiertelnym wypadku. Chodzi o nielegalny wyścig.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy. To wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi premier Donald Tusk.
2: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
0: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe i awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. We Francji odbył się dziś Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. W Paryżu wzięło w nim udział nawet 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
3: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
0: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy przechodnia. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też rok młodszy kierowca innego samochodu. Dotyczą one uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty mają przede wszystkim chronić lotnisko NATO w Jasionce na Podkarpaciu, przez które dostarczana jest pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie. Do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Sport, powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny, a drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał tylko 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Mecz oglądał Michał Waszkiewicz.
4: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizję możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana. Tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
5: Nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
4: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
0: Następny mecz Polaków 11 listopada w Lidze Narodów na wyjeździe z Rumunią.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Noc chłodniejsza to oczywiste, około 10, natomiast jutro pogoda taka jak dziś, ale odrobinę cieplej. W Łodzi nawet 23 i znowu zachmurzenie umiarkowane.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: El Radio.
9: 98 FM.
8: 98 FM.

wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: Są zarzuty dla Dawida K., głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Szef wywiadu obcym szpiegiem, sensacja w Niemczech. Kredytobiorcy jutro dowiedzą się, czy wzrosną raty. Prawdopodobnie nie, ale po nowym roku będzie to możliwe.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Jutro śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Były szef niemieckiego wywiadu był obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany przez służby, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca, to może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu podpułkownik Marcin Faliński.
2: Te służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
0: Jak podaje niemiecka gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Wracamy do kraju. Kredytobiorcy nadal muszą liczyć się z tym, że wzrosną raty. Co prawda rządowy program taniej benzyny może zmniejszyć inflację i odsunąć w czasie podniesienia stóp procentowych, ale prawdopodobnie podniesienie stóp jest tylko kwestią czasu. Jakie są prognozy ekonomistów, mówi starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.
3: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale. Właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii. W tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
0: Na razie drogie paliwa zdaniem ekspertów nie przyniosły się na gwałtowny wzrost inflacji i to, jak mówią, jest oczywiście dobra wiadomość. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Wychowanek ŁKS-u w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, zdobył 8 goli. Oprócz klubu z Łodzi Jacek Ziober grał też we francuskim Montpellier i w hiszpańskiej Osasunie. Szczecin chce zbudować nowy most, nowoczesną przeprawę z centrum miasta na Łasztownię, czyli wyspę na Odrze naprzeciw wałów Chrobrego. Pieniądze na budowę, 300 milionów złotych, pożyczy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka jest wyjątkowo korzystna, zapewnia prezydent miasta Michał Przepiera, bo jak mówi, od razu umorzone będzie 20% długu, czyli 60 milionów złotych.
4: 0% oprocentowania, żadnych prowizji i automatyczne umorzenie 20% oraz tą możliwość, o której w tej chwili dyskutujemy, bo tak jest w ramach Tarczy Wschód, możliwość dodatkowego jeszcze do 20%, czyli razem 40% umorzenia. Ale 20% jest automatem.
0: Nowy most w Szczecinie ma powstać do końca 2031 roku.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: W nocy ma być około 10, jutro jeszcze wyższa temperatura niż dziś, choć w Łodzi znowu zachmurzenie umiarkowane, to maksymalnie nawet 23.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H.A. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: To jest El Radio.

0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.
2: Now and then I think of when